Verstech teraz robić, masz inne możliwości, zależy od ciebie, to nieważne co on myśli. To się bo bezkie, duar, tu tine cielaj dentro di te, il foco po uscire. Jak opasał ti faktor, a ti hobara un liv, ti te li snapkani smet i moni zobie.